byleby nie z gór. No idę za pana schodka, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia, mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces, ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym poranku w Nowinkach, tym wakacyjnym poranku, bardzo wakacyjnym, muszę przyznać. Pogoda w kratkę, ale nie zmienia to faktu, że mamy cały czas zestaw informacji, które mogą wielu zainteresować. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak.

A dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od pieniędzy, moi drodzy, no bo ciężko sobie wyobrazić, aby działalność naukowa bez takich funduszy mogła funkcjonować. Co prawda dalej można pomyśleć o tym, że pieniądze na naukę w Polsce mogłyby być większe, ale trzeba zaznaczyć, że właśnie 300 podmiotów sektora nauki i szkolnictwa wyższego otrzymało subwencję ministerialną w kwocie ponad 28 miliardów złotych. Z tego trzeba przyznać, Politechnika Krakowska uzyskała cały 1%, prawie 1%, ale jest to oczywiście i tak niewiele w porównaniu chociażby z Uniwersytetem Jagiellońskim, który utrzyskał z tej subwencji 1,5 miliarda złotych, chociaż Uniwersytet Warszawski prawie 1,3 miliarda, natomiast Politechnika Warszawska i AGH powyżej 900 milionów. No cóż, moi drodzy, do tego poziomu jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale mam nadzieję, że niedługo uda się uzyskać oczywiście znaczne większe środki, na czym zresztą myślę pan rektor Andrzej Szarata bardzo intensywnie razem z Senatem i zarządem uczelni pracują.

A skoro już była mowa o Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa, tudzież subwencjach, to nie można nie wspomnieć również o innym aspekcie funkcjonowania ministerstwa, bo została zaktualizowana mapa infrastruktury badawczej, polska mapa infrastruktury badawczej. A w tym przypadku trzeba od razu zaznaczyć, że dokonano przeglądu infrastruktur obecnych na polskiej mapie infrastruktury badawczej od roku 2020 oraz przeprowadzono nowych infrastruktur. W konsekwencji przeglądu 70 infrastruktur wpisanych na polską mapę infrastruktury badawczej pozostało 61, w tym m.in. Narodowa Sieć Metrologii Współżynnościowej działająca w formie konsorcjum koordynowanego przez Politechnikę Krakowską. Dokonano również nowych zgłoszeń, a wśród nich Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Polska Sieć Badań nad Surowcami i Energią z udziałem Politechniki Krakowskiej. Łącznie na zaktualizowanej mapie znalazło się ponad 165 infrastruktur, czyli nowych ośrodków badawczych.

Natomiast jeżeli chodzi o badania, no to nie możemy oczywiście pominąć milczeniem no, sukcesu osobistego, ale również naukowego. Bo doktor habilitowany inżynier Maria Kurański z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej uzyskała z dniem 27 lipca 2026 roku decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Dodajmy jeszcze, że pani profesor, już pani profesor oczywiście, od lat związana jest z Wydziałem Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Katedrą Polimerów Politechniki Krakowskiej, a jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach nad nowoczesnymi materiałami oraz rozwiązaniami uwzględniającymi aspekty środowiskowe i zasady zrównoważonego rozwoju. No, my oczywiście też się przyłączamy do gratulacji, które uzyskała również od władz uczelni. A skoro mowa również o sukcesach, to trzeba pochwalić również naszych absolwentów, bo Angelika Duda, absolwentka architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie IFLA w kategorii projektów studenckich. Nagrodzono ją pracę dyplomową poświęconą koncepcji biocentrycznego parku na terenie Starorzesza Wisły w Krakowie, która wykorzystuje rozwiązania oparte na naturze i odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz ochroną bioróżnorodności. To kolejny sukces studentek i absolwentek Politechniki Krakowskiej w tym prestiżowym europejskim konkursie.

A teraz informacja dotycząca sztucznej inteligencji, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale wszedł AI Act, czyli nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, a także ustawy o systemach sztucznej inteligencji z dnia 23 lipca 2026 roku. I w ramach tego oczywiście chciałbym zwrócić razem z Centrum Cyfryzacji uwagę na nowe obowiązki związane z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji. W przypadku użytkowników systemów AI szczególnie znaczenie mają wymagania dotyczące przejrzystości i transparentności korzystania ze sztucznej inteligencji. A celem nowych przepisów jest oczywiście zapewnienie odbiorcom jasnej informacji o tym, kiedy mają kontakt z systemem sztucznej inteligencji oraz czy dana treść została wygenerowana lub zmodyfikowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad regulaminem wdrażania i wykorzystywania systemu sztucznej inteligencji na uczelni, które będą kompleksowo określały zasady korzystania z narzędzi i systemów AI w działalności uczelni oraz przygotowaniem ogólnego szkolenia dotyczącego wykorzystania AI, które będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a w trakcie którego omówione zostaną wszelkie aspekty wykorzystania AI na naszej uczelni. Do czasu wprowadzenia regulaminu Centrum Cyfryzacji przypomina o zasadach pamiętać, a to wszystko możecie znaleźć również na stronie Centrum Cyfryzacji.

teraz informacja, która no jest w zasadzie również pewnego rodzaju komunikatem, bo strategia zrównoważonego rozwoju kampusu Politechniki Krakowskiej na lata 2026-2031 została przyjęta na Politechnice Krakowskiej i wprowadzona w życie zarządzeniem rektora Politechniki Krakowskiej. Określa priorytetowe i długoterminowe cele strategiczne oraz uzupełnia i wskazuje dodatkowe obszary, w których możliwa jest realizacja na PK idei zrównoważonego rozwoju. Polega ona na dążeniu do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, a także bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych i polega m.in. na wypracowaniu odpowiedzialnego kompromisu między harmonijnym rozwojem społeczeństwa a kwestiami związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego. Realizacja strategii ma przynieść korzyści dla środowiska przyrodniczego, społeczności akademickiej, badań naukowych oraz edukacji i promocji, a wśród celów strategicznych w tych obszarach są m.in. zwiększenie wartości przyrodniczej kampusu, zrównoważone zarządzanie terenami uczelni, opracowanie planów ogólnych dla kampusów, udostępnienie kampusów mieszkańcom miasta, realizacja celu zrównoważonego rozwoju przez pracowników uczelni w pracach badawczych oraz podczas pełnienia obowiązków służbowych. Innowacyjność i wysoka efektywność rozwiązań poprawiających jakość funkcjonowania uczelni, uzupełnianie treści nauczania o kluczowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organami administracji lokalnej.

A teraz możemy się troszeczkę pochwalić, bo okazuje się, że odpady mogą oczyszczać jeziora i zamieniać się w nawóz. Technologię tą na Politechnice raz, Politechnice Krakowskiej oczywiście, wraz z partnerami z Polski i z Litwy, opracowano inteligentne materiały na bazie odpadowych zeolitów i sorbentów, które wychwytują z wody związki azotu i fosforu. A po recyklingu można je przekształcić w nawóz do roślin z kontrolowanym tempem uwalniania składników pokarmowych. System opracowany przy udziale Politechniki Krakowskiej powstał w ramach międzynarodowego projektu Clean Lake, którego liderującą badanią uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodać jeszcze należy, że oczywiście ta technologia znajduje już swoje zastosowanie. Natomiast jeżeli już się chwalimy, to należy również powiedzieć, że Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę naukową i dydaktyczną z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzycach. Będzie służyć to m.in. wzmacnianiu niezawodności, bezpieczeństwa infrastruktury śląskiego lotniska, a dzięki podpisaniu właśnie porozumienia studenci Politechniki Krakowskiej zyskają możliwość odbywania unikatowych praktyk i stażów. A list intencyjny o współpracy podpisali rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, operatora Katowice iPort.

No i na koniec zaproszenie, moi drodzy, bo już 8 września o godzinie 12 rozpocznie się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, a zainteresowanie tegoroczną edycją jest wyjątkowo duże, bo Karpacz odwiedzi ponad 6 tysięcy gości, liderów świata polityki, gospodarki, nauki i kultury z ponad 60 krajów, a wśród nich będą reprezentanci naukowców i ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Tegoroczna edycja forum odbędzie się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian i to właśnie wokół tego zagadnienia koncentrować się będzie program wydarzenia obejmujący 8 głównych obszarów tematycznych: forum cyfryzacji, forum ochrony zdrowia, forum regionów, gospodarkę, politykę międzynarodową, bezpieczeństwo, społeczeństwo oraz zrównoważony rozwój. Program forum uzupełnią liczne strefy i inicjatywy specjalne, w tym Business Stage SGH, Dom Cyfrowej Polski, Forum Polska-Czechy, Forum Polsko-Chińskie, spotkanie autorskie Uniwersytet Jagielloński, Dual AS Politechnika Krakowska, Strefa AGH, Strefa Politechniki Warszawskiej oraz Strefa Uniwersytetu Warszawskiego. A jak co roku Forum Ekonomiczne przyciąga najważniejszych decydentów politycznych oraz przedstawicieli administracji publicznej, władz samorządowych. A wśród gości specjalnych znajdą się eksperci, naukowcy i liderzy opinii z całego świata.

I to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek. Ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie sprawę mamy załatwioną, bo reszta oczywiście należy do nas. A swoją drogą oczywiście życzę Wam, jeżeli jeszcze jesteście na wakacjach, dobrej pogody i wypoczynku. A jeżeli jesteście w pracy, no cóż moi drodzy, kiedyś urlop i tak do Was dotrze. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Tomasz Kapuśniak.

Thank you.

can tell. For us and ourselves. Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomień, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzieniegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku. A jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad trzech dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy. No jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego. To akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym, ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym poranku w Nowinkach, tym wakacyjnym poranku, bardzo wakacyjnym muszę przyznać, pogoda w kratkę, ale nie zmienia to faktu, że mamy cały czas zestaw informacji, które mogą wielu zainteresować. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak.

A dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od pieniędzy, moi drodzy, no bo ciężko sobie wyobrazić, aby działalność naukowa bez takich funduszy mogła funkcjonować. Co prawda dalej można pomyśleć o tym, że pieniądze na naukę w Polsce mogłyby być większe, ale trzeba zaznaczyć, że właśnie 300 podmiotów sektora nauki i szkolnictwa wyższego otrzymało subwencję ministerialną w kwocie ponad 28 miliardów złotych. Z tego trzeba przyznać, Politechnika Krakowska uzyskała cały 1%, prawie 1%, ale jest to oczywiście i tak niewiele w porównaniu chociażby z Uniwersytetem Jagiellońskim, który uzyskał z tej subwencji 1,5 miliarda złotych, chociaż Uniwersytet Warszawski prawie 1,3 miliarda, natomiast Politechnika Warszawska i AGH powyżej 900 milionów. No cóż, moi drodzy, do tego poziomu jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale mam nadzieję, że niedługo uda się uzyskać oczywiście znaczne większe środki, nad czym zresztą myślę pan rektor Andrzej Szorata bardzo intensywnie razem z Senatem i zarządem uczelni pracują.

A skoro już była mowa o Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa, tudzież subwencjach, to nie można nie wspomnieć również o innym aspekcie funkcjonowania ministerstwa, bo została zaktualizowana mapa infrastruktury badawczej, polska mapa infrastruktury badawczej. A w tym przypadku trzeba od razu zaznaczyć, że dokonano przeglądu infrastruktur obecnych na polskiej mapie infrastruktury badawczej od roku 2020 oraz przeprowadzono nowych infrastruktur. W konsekwencji przeglądu 70 infrastruktur wpisanych na polską mapę infrastruktury badawczej pozostało 61. W tym m.in. Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej działająca w formie konsorcjum koordynowanego przez Politechnikę Krakowską. Dokonano również nowych zgłoszeń, a wśród nich Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Polska Sieć Badań nad Surowcami i Energią z udziałem Politechniki Krakowskiej. Łącznie na zaktualizowanej mapie znalazło się ponad 165 infrastruktur, czyli nowych ośrodków badawczych.

Natomiast jeżeli chodzi o badania, no to nie możemy oczywiście pominąć milczeniem no, sukcesu osobistego, ale również naukowego. Bo doktor habilitowany inżynier Maria Kurański z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej uzyskała z dniem 27 lipca 2026 roku decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Dodajmy jeszcze, że pani profesor, już pani profesor oczywiście, od lat związana jest z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Katedrą Polimerów Politechniki Krakowskiej, a jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach nad nowoczesnymi materiałami oraz rozwiązaniami uwzględniającymi aspekty środowiskowe i zasady zrównoważonego rozwoju. No, my oczywiście też się przyłączamy do gratulacji, które uzyskała również od władz uczelni. A skoro mowa również o sukcesach, to trzeba pochwalić również naszych absolwentów, bo Angelika Duda, absolwentka architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie IFLA w kategorii projektów studenckich. Nagrodzono ją pracę dyplomową poświęconą koncepcji biocentrycznego parku na terenie Starorzesza Wisły w Krakowie, która wykorzystuje rozwiązania oparte na naturze i odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz ochroną bioróżnorodności. To kolejny sukces studentek i absolwentek Politechniki Krakowskiej w tym prestiżowym europejskim konkursie.

3 lipca 2026 roku. I w ramach tego oczywiście chciałbym zwrócić razem z Centrum Cyfryzacji uwagę na nowe obowiązki związane z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji. W przypadku użytkowników systemów AI szczególnie znaczenie mają wymagania dotyczące przejrzystości i transparentności korzystania ze sztucznej inteligencji. A celem nowych przepisów jest oczywiście zapewnienie odbiorcom jasnej informacji o tym, kiedy mają kontakt z systemem sztucznej inteligencji oraz czy dana treść została wygenerowana lub zmodyfikowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad regulaminem wdrażania i wykorzystywania systemu sztucznej inteligencji na uczelni, które będą kompleksowo określały zasady korzystania z narzędzi i systemów AI w działalności uczelni oraz przygotowaniem ogólnego szkolenia dotyczącego wykorzystania AI, które będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a w trakcie którego omówione zostaną wszelkie aspekty wykorzystania AI na naszej uczelni. Do czasu wprowadzenia regulaminu Centrum Cyfryzacji przypomina o zasadach pamiętać, a to wszystko możecie znaleźć również na stronie Centrum Cyfryzacji.

teraz informacja, która no, jest w zasadzie również pewnego rodzaju komunikatem, bo strategia zrównoważonego rozwoju kampusu Politechniki Krakowskiej na lata 2026-2030

1937 została przyjęta na Politechnice Krakowskiej i wprowadzona w życie zarządzeniem rektora Politechniki Krakowskiej. Określa priorytetowe i długoterminowe cele strategiczne oraz uzupełnia i wskazuje dodatkowe obszary, w których możliwa jest realizacja na PK idei zrównoważonego rozwoju. Polega ona na dążeniu do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, a także bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych i polega m.in. na wypracowaniu odpowiedzialnego kompromisu między harmonijnym rozwojem społeczeństwa, a kwestiami związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego. Realizacja strategii ma przynieść korzyści dla środowiska przyrodniczego, społeczności akademickiej, badań naukowych oraz edukacji i promocji, a wśród celów strategicznych w tych obszarach są m.in. zwiększenie wartości przyrodniczej kampusu, zrównoważone zarządzanie terenami uczelni, opracowanie planów ogólnych dla kampusów, udostępnienie kampusów mieszkańcom miasta, realizacja celu zrównoważonego rozwoju przez pracowników uczelni w pracach badawczych oraz podczas pełnienia obowiązków służbowych. Innowacyjność i wysoka efektywność rozwiązań poprawiających jakość funkcjonowania uczelni, uzupełnianie treści nauczania o kluczowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organami administracji lokalnej.

A teraz możemy się troszeczkę pochwalić, bo okazuje się, że odpady mogą oczyszczać jeziora i zamieniać się w nawóz. Technologię tą na Politechnice raz, Politechnice Krakowskiej oczywiście, wraz z partnerami z Polski i Niemiec Litwy, opracowano inteligentne materiały na bazie odpadowych zeolitów i sorbentów, które wychwytują z wody związki azotu i fosforu. A po recyklingu można je przekształcić w nawóz do roślin z kontrolowanym tempem uwalniania składników pokarmowych. System opracowany przy udziale Politechniki Krakowskiej powstał w ramach międzynarodowego projektu Clean Lake, którego liderującą badanią uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodać jeszcze należy, że oczywiście ta technologia znajduje już swoje zastosowanie. Natomiast jeżeli już się chwalimy, to należy również powiedzieć, że Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę naukową i dydaktyczną z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzycach. Będzie służyć to m.in. wzmacnianiu niezawodności, bezpieczeństwa infrastruktury śląskiego lotniska, a dzięki podpisaniu właśnie porozumienia studenci Politechniki Krakowskiej zyskają możliwość odbywania unikatowych praktyk i stażów. A list intencyjny o współpracy podpisali dyrektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, operatora Katowice iPort.

No i na koniec zaproszenie, moi drodzy, bo już 8 września o godzinie 12 rozpocznie się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, a zainteresowanie tegoroczną edycją jest wyjątkowo duże, bo Karpacz odwiedzi ponad 6 tysięcy gości, liderów świata polityki, gospodarki, nauki i kultury z ponad 60 krajów, a wśród nich będą reprezentanci naukowców i ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Tegoroczna edycja forum odbędzie się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian i to właśnie wokół tego zagadnienia koncentrować się będzie program wydarzenia obejmujący 8 głównych obszarów tematycznych: forum cyfryzacji, forum ochrony zdrowia, forum regionów, gospodarkę, politykę międzynarodową, bezpieczeństwo, społeczeństwo oraz zrównoważony rozwój. Program forum uzupełnią liczne strefy i inicjatywy specjalne, w tym Business Stage SGH, Dom Cyfrowej Polski, Forum Polska-Czechy, Forum Polsko-Chińskie, spotkanie autorskie Uniwersytet Jagielloński, Dual AS Politechnika Krakowska, Strefa AGH, Strefa Politechniki Warszawskiej oraz Strefa Uniwersytetu Warszawskiego. A jak co roku Forum Ekonomiczne przyciąga najważniejszych decydentów politycznych oraz przedstawicieli administracji publicznej, władz samorządowych. A wśród gości specjalnych znajdą się eksperci, naukowcy i liderzy opinii z całego świata.

I to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek. Ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie sprawę mamy załatwioną, bo reszta oczywiście należy do nas. A swoją drogą oczywiście życzę Wam, jeżeli jeszcze jesteście na wakacjach, dobrej pogody i wypoczynku. A jeżeli jesteście w pracy, no cóż moi drodzy, kiedyś urlop i tak do Was dotrze. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Tomasz Kapuśniak.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określi. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzieniegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia, mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku. A jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów,
czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasja. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rybaka obchodzimy m.in. dodatkowo święto wojskowych oddziałów gospodarczych, czyli logistyka ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień ratownika WOPR to akurat bardzo potrzebne przy tych warunkach pogodowych. No a poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Wydaje mi się, że wszyscy żeśmy świętowali. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, to mam dla was informacje dwie. Po pierwsze, wystartował 31. Summer Jazz Festival w Krakowie oczywiście, który potrwa do końca sierpnia. Natomiast na jutro chciałbym was zaprosić do Tauron Areny, a tam One Republic koncertować będzie. W związku z tym, no, kto jeszcze nie kupił bilety, niech próbuje. Może się uda. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam obejrzenie jutro, Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, który no, w bardzo krótki i prosty sposób nawiązuje do bliskich spotkań trzeciego stopnia, które pamiętamy pewnie jak przez mgłę, ja na przykład bardzo dobrze. A film oczywiście mówi o najbliższym kontakcie z obcą cywilizacją i potwierdzeniem faktu, że nie jesteśmy sami. Tak czy siak, film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 16.05 lub 19.15 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę dni temu informowałem o tym, że podpisana została umowa, która ma na celu stworzenie, no powiedzmy, kwantowej doliny w obrębie Krakowa, a wziąłem im udział zarówno Politechnika, jak i UJ, AGH, no i dodatkowo NEWAG. No i w związku z tym niejako startuje cykl szkoleń, cykl wykładów, które mają przybliżyć technikę kwantową oraz zakresy jej stosowania i w jaki sposób to ewentualnie używać i do czego można ewentualnie użyć. A pierwszy z tych wykładów inaugurujący cały cykl odbędzie się już jutro o godzinie 10.30 w kotłowni, na który to oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl, gdzie nadajemy na okrągło całą dobę oczywiście do waszej dyspozycji. Wy wchodzicie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, a my gwarantujemy dobrą zabawę, ciekawą tematykę, no i oczywiście rewelacyjną muzykę. To wszystko dla was, a skoro już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tradycyjnie tuż po godzinie 9 wieczorem, ale jutro zapraszam na 21 na Worek Buszu, a dzisiaj już za chwileczkę sportowe nowinki.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Sportowe Nowinki.
1: Sportowe nowinki przygotował Jakub Green, a przedstawię je razem wspólnie z Albertem Pusą.
2: Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Tajką Mananczają Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka, która przed kilkoma tygodniami grała w finale French Open, poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej w drugim secie. Przez resztę spotkania Polka zmagała się z urazem, który przeszkadzał jej w płynnej grze. Hubert Hurkacz natomiast pokonał w świetnym stylu 3-0 Norwega Kaspera Ruda. Magdalena Fręch w aktualnie trwającym drugim secie z Anną Kalińską przegrywa 3-1 po zaciętym, ale niestety przegranym pierwszym secie. Swój mecz gra aktualnie również Magdalinet, która w swoim pierwszym secie przegrywa 3-4 z Mirrą Andrijewą. Pierwszą rundę Igi Świątek będzie można oglądać jutro od godziny 14:30, w której przed Polką stanie Amerykanka Taylor Townsend.
1: W 1/16 mundialu jedni z gospodarzy, czyli reprezentacja Kanady, pokonała RPA 1-0 i awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się ze zwycięzcą meczu Holandia-Maroko. Odbędzie się ono o godzinie 3:00, a pozostałe spotkania, które możemy śledzić tego wieczoru oraz tej nocy, to trwający Brazylia-Japonia, gdzie aktualny zaskakujący wynik to 0-1 i Niemcy-Paragwaj, który zacznie się o 22:30. Jeżeli chodzi o Formułę 1, George Russell z Mercedesa odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Grand Prix Austrii przyniosło strategiczną rozgrywkę i próbę pogoni drugiego na podium Maxa Verstappena, ale Holender stracił trochę czasu na starciach z Lewisem Hamiltonem. Potem musiał oglądać się jeszcze za siebie, gdzie pędził finalnie, zdobywając trzecie miejsce, kolejny kierowca Mercedesa, Kimi Antonelli. W ramach sportowych nowinek to jest wszystko, a ja zapraszam razem z Albertem już za moment na audycję GPS.

0: Nowinex.
1: Cotygodniowa dostawa audycji.
2: Ej, Słowik, to nie ta audycja!
3: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
4: Nie ta audycja, ale już po raz ostatni. Moi drodzy, GPS The Last Ride. Mamy ostatni przystanek naszej trasy pożegnalnej, a uczestniczą w niej
5: Jakub Green
4: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Będziemy mieli dzisiaj też pewnego gościa specjalnego, ale on w swoim czasie. No cóż, ostatni raz. Kuba, jak się czujesz?
5: Czuję się tak, że mam nadzieję, że nie splujemy się tak bardzo jak przy tych sportowych nowinkach.
4: Tak, pierwszą ligę będzie można oglądać jutro.
5: Wspaniale.
4: Słuchaj, 95% mojego mózgu poszło na to, żeby poprawnie odczytać nazwisko Tajki, która była rywalką Mai Chwalińskiej, a pozostałe 5% po prostu już nie wystarczyło na całą resztę.
5: Nie dziwi mnie to, sam nie miałem pojęcia jak to czytać, dlatego oddałem ci tenis.
4: No więc właśnie. Jako, że to jest ostatni raz, to wcale nie będziemy zbyt wiele zmieniać, bo już za chwilę o tym, co się będzie działo w Krakowie, a później, no to zobaczymy. Trochę o Polsce, trochę o świecie, a zresztą słuchajcie nas.

0: Co tam w Krakowie? A w zasadzie to nie tylko w Krakowie, bo teraz będzie trochę pogodowo łamane na zdrowotnie.
1: O.
0: To, że do nas dotarły wysokie temperatury, powiedzieć tak, to jak nie powiedzieć nic. Myślę, że tu się zgodzisz.
1: No, ja się topię. Mam po prostu taki piekarnik na chacie, że to hit.
0: Gdzieniegdzie nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Chore. No, ale jako, że mamy takie wysokie temperatury, no to miasto stwierdziło, że jakoś zareagują. I w związku z zaczynającym się latem i to zaczynającym się z wielką pompą, to trzeba przyznać.
1: Tak.
0: W takich lokalizacjach jak na przykład Rynek Główny czy Mały Rynek, ale też Rynek Podgórski i Aleja Róż, będzie można napotkać wodną mgiełkę działającą w godzinach 10-19, więc jeśli akurat będziemy gdzieś tam przechadzać się w okolicy, można z tego skorzystać, aby się troszkę schłodzić. Mało tego, nie jest to jedyne rozwiązanie tego typu, ponieważ Straż Pożarna Krakowska we współpracy z wodociągami miasta Krakowa i Strażą Miejską uruchomiła też
1: armatki wodne.
0: O, to by dopiero było efektywne. Ale nie, uruchomiła dodatkowe kurtyny wodne, które działają w godzinach 12 do 19 i ich lokalizacja to Plac Wielkiej Armii Napoleona, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, ulica Grodzka przy skrzyżowaniu Katyńskim i Plac Wolnica. Więc kolejne punkty dla podróżujących, spacerujących bądź cokolwiek, żeby się po prostu troszkę schłodzić.
1: Czy ktoś by mi coś zrobił, gdybym stał w takiej kurtynie ciągle i bez przerwy?
0: Myślę, że ktoś by mógł się przyczepić w pewnym momencie i niekoniecznie ze służby, ale po prostu z ludzi, którzy będą czekali na swoją kolej. Mało tego, właśnie powiedziałem na początku, że zdrowotnie, dlatego że pamiętajcie, że w takich porach roku, kiedy temperatura osiąga horrendalne, więc wręcz poziomy, warto się nawadniać, nawet trzeba się nawadniać. Pijcie dużo wody i to też mają ułatwić miejskie pitniki. Tych w mieście będzie rozłożone nieco więcej, dlatego nie będę każdej pojedynczej lokalizacji tutaj wymieniał. Wystarczy, że na mapach Google wpiszemy na przykład pitnik miejski albo wodopój i będą nam się takie pineski wyświetlały. Więc dbajcie o siebie, pijcie wodę, unikajcie ostrego słońca, bo wam się jeszcze stanie jakaś krzywda.
1: No, powiem ci, z tym piciem to czasem może być różnie, bo wiesz, biorąc pod uwagę tę wilgotność, jaka jest, bo te upały to tam pół biedy, nie? To, że mamy 80% wilgotności w powietrzu,
0: nie da się oddychać.
1: To jest po prostu hit, bo ty teraz wyobraź sobie, że pijesz, chcesz to wypocić, stracić tę wodę, no bo siłą rzeczy trzeba ją gdzieś stracić w jakiejś formie. Próbujesz to odparować.
0: Tak.
1: I nie możesz, bo jest tak wilgotne powietrze i ci jest jeszcze goręcej. Więc z jednej strony bardzo, bardzo zdrowym jest, oczywiście jak najbardziej zachęcam do picia wody, z drugiej jest przekichane, żeby później jakkolwiek odprowadzić ją ze swojego organizmu.
0: Tak, więc no tak jak powiedziałeś, no gdyby nie ta wilgotność, nie byłoby aż tak tragicznie. A teraz September, w utworze Cry For You.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj? Bagno, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: No, to jak jesteśmy, był temat letni, no to zostajemy w lecie, no bo teraz taka letnia bardzo destynacja, lecimy do Maroko. Znaczy, w sensie chciałem powiedzieć nad Maroko, nad staw Maroko w Katowicach. A tam się wydarzyło nietypowe zgłoszenie, które postawiło aż na nogi Straż Miejską, no się wyobraź, w tych Katowicach. Bo kobieta spacerująca z psem zauważyła na pomoście przy stawie właśnie Maroko, na osiedlu Tysiąclecia,
1: około... Co to tak nazwę?
0: Nie mam pojęcia. Około 50-centymetrowego krokodyla.
1: 50-centymetrowego.
0: Tak jest.
1: No taki nieduży, ale nadal, co on tam robi?
0: Tak, jak relacjonowała, zwierzę nie tylko przypominało egzotycznego gada, ale również poruszało się, dlatego natychmiast oddaliła się na bezpieczną odległość, zrobiła zdjęcie i zawiadomiła służby. Prawidłowo, bardzo ładnie.
1: Tak, okazało się później, że to był po prostu Sylwester Wardenga, który przebrał psa za krokodyl.
0: Prawie... Prawie masz rację, bo dyżurny oczywiście potraktował zgłoszenie bardzo poważnie i wysłał mnie na miejsce patrol. Strażnicy ostrożnie zbliżyli się do pomostu, przygotowani na możliwość interwencji wobec niebezpiecznego zwierzęcia. A gdy znaleźli się tuż przy tym drapieżniku, okazało się, że alarm był fałszywy. Domniemany krokodyl był zwykłą zieloną gumową zabawką.
1: Właśnie teraz o tym, kurczę, pomyślałem. No cóż.
0: Ale możesz zapytać... Ale ruszało się, to co?
1: Wiatr.
0: Tak jest, po prostu ruszało się na wietrze, na podmuchach wiatru.
1: Ale zastanawiam się, to jest tak, albo ta kobieta, która to zgłosiła, musiała mieć jakąś poważną wadę wzroku, albo ten krokodyl był na tyle, nie wiem, autentycznie wykonany, i tu mam też na myśli dobór kolorów tej zabawki, że po prostu można było w to uwierzyć. Bo, sorry, nie chce mi się wierzyć, że taka zabawka jest pokolorowana w sposób inny niż jaskrawy.
0: Wysłałem ci link i możesz sobie zobaczyć, bo jest tam foteczka.
1: Już patrzę. Teraz słychać klikanie.
0: Klik, klik, klik.
1: Klik, klik. I rzeczywiście.
0: To wygląda bardzo autentycznie.
1: A że taka dmuchana zabawka...
0: Gumowa.
1: Ja pomyślałem o dmuchanej, wiesz...
0: No właśnie, to nie dmuchana, tylko gumowa.
1: Okej. Okay. Mm-hmm.

0: No dobra, ale...
1: Ja bardzo chętnie, bardzo zachęcam was, naszych słuchaczy, żeby sobie wygooglować Katowice Krokodyl i zobaczyć na własne oczy to zdjęcie, bo no rzeczywiście robi robotę.
0: Krokodyl zauważony w Maroku. Nad Marokiem. Jak nad Marokiem? Latał tamtędy? Przelatywał.
1: Jak Aladyn na dywanie. Także taka letnia historyjka, ale z drugiej strony można z niej wyciągnąć bardzo fajne wnioski. Nawet jeżeli nie jesteście pewni, a wydaje wam się, że jest jakieś zagrożenie, dzwońcie, o ile nie jesteście świadomi, że dzwonicie.
0: Tak,
1: bez sensu.
0: A jeśli dzwonicie, bo ktoś was śledzi, to jeśli śledzą was służby, to jak zadzwonicie na 112, to przestaną was śledzić, bo wtedy dostaną cynk, że wiedzcie o tym, że was śledzą, więc przestaną was śledzić.
1: A zastanawiałem się dzisiaj nad takim jednym tematem. Nie będzie go dzisiaj, więc go szybko zdradzę, bo jakiś typ ukradł łańcuszek od jubilera i stwierdził, że świetnym pomysłem będzie schować się na komendzie.
0: Najciemniej pod latarnią.
1: No, otóż nie tym razem. Złapali go. To nie jest temat, to nie będzie temat dzisiejszy, ale bardzo pasował mi do tej historii, którą przytoczyłeś. No dobrze, to my sobie gramy dalej. Cieszymy się ostatnim GPS-em. Egypt Central i White Rabbit. No, przez te upały to ja rzeczywiście już widzę białe króliczki.

0: Radio Nowinki.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co?
2: Lele.
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
3: Wow.

0: A teraz trochę o wydarzeniu, które Piotrek Słowik skrócił dosyć treściwie, mówiąc: a, tramwaj urodził. Przenosimy się do Poznania, okay. Bo tam tramwaj
1: urodził.
0: No się zepsuł, tak, urodził. Okay. To zapytacie, drodzy słuchacze, jak? O co tutaj chodzi? No, być może się domyślacie, być może nawet o tej sytuacji słyszeliście. Chodzi o to, że no ostatnio to ta poznańska komunikacja miejska była raczej pechowa. I to
1: no, więcej o Poznaniu słychać niż o Wrocławiu.
0: Tak,
1: a tam się rzeczy wywrocławiały.
0: Dokładnie, no tam jakieś wykolejenia to było przecież na porządku dziennym, nawet niekoniecznie z wysokimi temperaturami. No tutaj jednak te wysokie temperatury no trochę bardziej dały się we znaki, jeśli chodzi o to, co się dzieje z pojazdami tejże komunikacji, ponieważ po pierwsze, do tramwaju przejdziemy za chwilę. Autobus okay. spłonął. Autobus spłonął.
1: Dobra, jak się to łączy?
0: Po prostu, no to, że komunikacja miejska w Poznaniu miała pecha. Około 7.30 w ogóle, to było w piątek, poznańskie służby otrzymały wtedy zgłoszenie o tym, że autobus płonie przy ulicy Serbskiej. No i cóż, no szybka reakcja, oczywiście pojazd udało się ugasić, ale jaka była dokładnie przyczyna? Tego nie wiemy. Służby są w trakcie wyjaśniania.
1: Aż mi się przypominają z Formuły 1 te komunikaty. I have smoke in my car.
0: Tak, must be the water, co? No właśnie, ale co z tym tramwajem? Konkretnie to tramwaj numer 13, linia numer 13. Na Grunwaldzkiej Tatra, tak? Tatra zgubił, a bo Tatra to jest tramwaj, dobra. Na ulicy Grunwaldzkiej.
1: Już miałem tę czarno-żółtą puszkę w głowie.
0: Zgubił silnik.
1: Okej.
0: Okay. O czym się wykoleił? Po prostu. O to chodziło w porodzie.
1: A, że urodził silnik.
0: Urodził silnik. Więc ciężko by to faktycznie nazwać to porodem, bo raczej porodem nie nazywa się pozbycie się jednego ze swoich organów.
1: Znaczy, no ja bym to prędzej dekapitacją nazwał.
0: Nawet nie, bo to dekapitacja, no...
1: No zależy, gdzie masz, gdzie twierdzisz, że masz silniczek.
0: Tak, zależy, czy traktujesz silnik jako serce, czy jako mózg. No mózg to raczej chyba jednak nie. No powiedziałbym raczej, że serce.
1: Znaczy, no niektórzy mówią, że można mieć silniczek też gdzie indziej.
0: Prawda, prawda. No na przykład jak masz samochód i masz silnik z tyłu, to masz tam silniczek. Dobra. Wow. Moi drodzy, ja was teraz zabiorę na małą przejażdżkę tak z 20, w zasadzie 21 lat wstecz.
1: Darcie mordy show.
0: Darcie mordy show, czyli to, co wtedy było dosyć modne. Bullet for my Valentine, Hand of Blood.

0: out of my head. Znowu tematycznie. Mega się napociłem, żeby ogarnąć ten temat. Szukałem, kopałem.
1: Nie tylko przez temperaturę się napociłem.
0: Nie tylko przez temperaturę, bo dużo nie zrobili, ale jestem w stanie na tym ostatnim wydaniu audycji GPS zadać to pytanie. Co znowu zrobili Włosi?
1: No. Nie wygrali wyścigu, to na pewno.
0: To na pewno, dokładnie, to prawda. Natomiast tak, mieszkaniec włoskiej Vicenzy zaparkował samochód i zostawił uchyloną na około 10 cm szybę, chcąc przewietrzyć wnętrze auta podczas upalnego dnia.
1: Gdzie zaparkował?
0: Generalnie zaparkował.
1: Po prostu, okay.
0: Tak, po prostu zaparkował. Po powrocie, jak się okazuje, wraca, patrzy, a tu mandat na 42 euro.
1: O, a co, dlaczego?
0: Policjanci uznali, że pozostawienie otwartego okna oznacza niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, ponieważ ułatwia osobom postronnym dostanie się do środka lub próbę kradzieży.
1: A, okej.
0: Tak, no może się wydawać, że kolejny głupi przepis zrobiony przez Włochów, ale biorąc pod uwagę to, jak tam wygląda życie, to trochę mniej to dziwi, jak się człowiek zastanowi, bo podstawą do nałożenia kary był właśnie artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego, który nakłada na kierowców obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu pojazdu oraz ograniczyć ryzyko jego kradzieży.
1: Czyli generalnie... To jest bardzo takie... Ten zapis taki bardzo generalny. Co ja właśnie powiedziałem? Słuchaj. Wyjeżdżając z garażu, zwiększasz prawdopodobieństwo kradzieży własnego pojazdu. No i co? Mandacik!
0: Nie, w sensie jakby to jest prawda, bo przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona.
1: Ale czy to... Ja się zastanawiam, czy jest dokładnie określone, co... się liczy jako to...
0: Nie.
1: To.
0: Nie, już się tłumaczę. Tak jak mówię, przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona, jednak daje funkcjonariuszom możliwość oceny, czy samochód został pozostawiony w sposób wystarczająco bezpieczny.
1: Czyli jeśli funkcjonariusz ma z kimś na pieńku, no to na pewno coś podciągnie. No właśnie, po co wyjeżdżałeś z garażu? Dzięki temu naraziłeś swój pojazd na kradzież. Cyk. 50 euro mandat.
0: W sensie, wiesz, znaczy tutaj te 40, bo tam jest od 42 nawet chyba 150 euro.
1: O Boże.
0: Tam jest jakiś taki ten, jakiś taki ten taryfikator, jakiś taki właśnie szalony. Natomiast trochę może ma to sens, w sensie, że może nie, wiesz, no za 10 cm uchylonej szyby dostał najniższy możliwy wymiar kary.
1: Zaparkowałeś w niebezpiecznej dzielnicy? O, stary! Stówka. Bez sensu.
0: Tak, ale na przykład zaparkował niebezpiecznie, albo nie wiem, zostawił otwarte drzwi do samochodu.
1: Takimi rzeczami to raczej zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, wiesz? W sumie, bo jeśli na przykład twój ubezpieczyciel by się dowiedział, że zostawiasz samochód w miejscu, w którym potencjalnie może być narażone na kradzież, jeszcze z uchyloną szybą, co miałoby ułatwić złodziejowi kradzież, to raczej składki by ci wzrosły.
0: Znaczy tak, w sensie u nas w Polsce na zachodzie tak to działa, ale we Włoszech...
1: Jakim zachodzie? Jakim zachodzie?
0: W sensie jeżeli sobie porównasz życie we Włoszech, a życie w Polsce, to my jesteśmy zachodem dla nich.
1: Aż tak?
0: No aż tak. W sensie tam kradzieże samochodów i różnych rzeczy z samochodów są na porządku dziennym. U nas były na porządku dziennym 30 lat temu.
1: Coś w tym może być.
0: Także ja się trochę mniej dziwię. Jest to dość absurdalne, to prawda. Natomiast znając to, jak tam wygląda życie, trochę to mniej mnie dziwi. Możecie dać nam swój komentarz oczywiście na naszych mediach społecznościowych, co wy o tym sądzicie. A teraz kolejna przerwa muzyczna, a zaczynamy ją z Tajnym Tempachem i Erikiem Turnerem. Utwór Written in the Stars.

0: No i nadszedł ten moment, w którym wprowadzamy naszego gościa specjalnego, a jest nim człowiek, który co najmniej z połowę tego naszego GPS-a to z nami poprowadził i przyczynił się do tego, że on w pewnym momencie trwał, a mógł nie trwać. Piotr Wojtaszczyk, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło wrócić po pewnej przerwie. Właściwie tak. No i przygotowałem dla was temat, żeby się pożegnać ładnie z GPS-em. Nie będzie to taki typowy GPS-owy format, no bo porozmawiamy sobie troszeczkę o mundialu i o tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w tym momencie w Ameryce. Szeroko pojętej Ameryce, bo jest to zarówno Kanada...
0: W Ameryce Północnej i tyle.
1: Tak jest. I środkowej. Meksyk jest w środkowej.
0: W sumie racji.
1: Tak jest. Więc tak, porozmawiamy konkretnie o rekordach, które padły na Mistrzostwach Świata. Otóż został pobity

0: jak to powiedziałeś pięknie wcześniej. Został wyrównany już rekord goli samobójczych, bo 12 bramek takich padło. No i historyczny awans aż 9 reprezentacji z Afryki do fazy pucharowej. No ale nie dziwota, skoro mamy 32 reprezentacje w fazie pucharowej w 1/16. No i tak. Lionel Messi na razie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o trafienia.
1: Czyli... Tak, go ciągną ci sędziowie za uszy, że się nie da.
0: No nie da, 19 trafień prowadzi w klasyfikacji wszechczasów, ale blisko za nim jest oczywiście jeszcze nasz młody i prawdopodobnie kiedyś przebije ten rekord, czyli Mbappé, Mekambłe i tak dalej. No i tak... Pojawił się nowy zawodnik najskuteczniejszy w rzutach karnych. Jest to Harry Kane, który ma aż 5 wykorzystanych jedenastek na turniejach.
1: Ciechło podpalił podejście z
0: rangi mistrzostw świata. No i najmniej skuteczny w historii rzutów karnych. Zgadnijcie, kto jest, bo to jest takie troszeczkę zaskoczenie.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Nie.
2: To Robert Lewandowski.
0: Oj.
1: Chicago Fire.
0: Lionel Messi.
1: No,
0: aż 3 nietrafione rzuty karne. Wyobraźcie sobie.
1: A i tak jest...
0: 3 nietrafione rzuty karne, w tym jeden obroniony przez... No, może to
2: zgadzać. Wojtka Szczęsnego.
0: Wojtka Szczęsnego, tak jest! Tak jest. Polska górą, Polish Mountain.
3: Polska górą.
0: No i co? Jeszcze na koniec mam najdłuższą serię Fair Play. Zgadnijcie, która reprezentacja mogła się wykazać największą jakby jakością, jeśli chodzi o zachowanie.
1: Kto tam wrócił
0: zachowanie.
1: Po 40 latach?
2: Na pewno nie Francja.
0: Kto jest najbardziej wychowanym, najlepiej wychowanym krajem świata, z największą kulturą osobistą w pracy i tak dalej, i tak dalej. Forza Horizon 6.
1: Japonia!
0: Japonia, tak jest. Japonia.
1: Co, nie ma to sens. No. Japonia, która wygrywała jeszcze jakoś niedawno, jak patrzyłem z Brazylią, jaki jest teraz wynik?
0: Ale mecze teraz są.
2: Stary, oni sprzątają, kibice japońscy sprzątają po sobie miejsca na stadionie,
1: no,
2: to jest
1: nie
2: niesamowite.
0: Jak wynik meczu?
1: 2-1 Brazylia wygrała, w 96 minucie Martinelli strzelił na 2-1.
0: A o której rozpoczął się mecz?
1: Jakieś 19 chyba.
0: Okej. Dobrze, no to co? Tyle z tego tematu. Ja was żegnam. Bardzo dziękuję wam za poprowadzenie, za wdrożenie mnie do audycji, za to, że byliście przez te... Wdrożenie do radia, tak. Tak jak Piotrek mi podpowiada na słuchawce. Więc naprawdę...
1: Której nie masz na uchu, ale...
0: naprawdę wam bardzo dziękuję. No i co? A teraz zostaję znowu sam. Zalia.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem to.
0: Queens of the Stone Age w utworze In My Head na antenie Radia Nowinki podczas ostatniego przystanku GPS Last Ride.
3: Przystanku Woodstock.
0: Tak. Ostatnia przejażdżka z GPS-em trwa w najlepsze. A dziś o tym, teraz o tym, że zakończył się rok szkolny. Ostatni piątek. W związku z czym Polska Agencja Prasowa opublikowała sondaż przeprowadzony przez pracownię Ibris, w którym Polaków zapytano o ocenę zmian w edukacji i ogólnie stan. No i cóż by tu powiedzieć, większość respondentów, i to zdecydowana większość respondentów, ma raczej negatywne zdanie na ten temat, w sensie polskiej edukacji, ponieważ 72% respondentów uważa, że szkoła nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia.
3: Prawda.
0: Prawda. 80% twierdzi, że absolwentom brakuje umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Z kolei 81%, że polityka odgrywa zbyt dużą rolę w edukacji.
3: No trochę tak.
0: Tak, historia to jedynie wersja zwycięzców, tak? No generalnie 58% uważa, że polskie szkolnictwo to w ogóle w złym kierunku zmierza. Ajej, ojej, ciekaw jestem w sumie, jakby wyglądało, jakby wyglądał taki sondaż, takie badanie w kontekście uczelni wyższych.
4: To ja się wtrącę i powiem tylko taką anegdotkę co do wtrącania polityki w szkołę. Na zakończeniu roku w jednej z tomaszowskich szkół, czyli z moich rejonów, został zaproszony starosta. Tylko nie byłby to żaden problem w tym, że starosta został zaproszony, któremu kadencja skończyła się jakiś czas wcześniej. Został odwołany, więc była to zagrywka polityczna po prostu w szkole na zakończeniu roku.
0: Wow!
3: No to jest rzeczywiście gruba jazda.
0: Imponujące.
3: To trochę tak, jakby prezydenta Michalskiego teraz gdzieś zaprosić.
0: Tak, i przedstawić jako prezydenta. 55% badanych uważa, że szkoła przykłada zbyt dużą uwagę do ocen. Ja się tutaj też z kolei zgodzę.
3: Znaczy nie, no dobrze, oceniajmy nasze dzieci.
0: Ale zbyt dużą wagę.
3: Ale róbmy to z głową.
0: Tak, tak dokładnie o to chodzi. 68% twierdzi, że ograniczenie ilości prac domowych było błędem.
3: O.
0: To jest ciekawe.
3: Znaczy rodzice o swoich dzieciach pewnie tak powiedzą, bo teraz dzieci mają więcej czasu w domu i zawracają łeb.
0: Trzeba im jakoś czas zorganizować. Ale były też pozytywne akcenty tego wszystkiego, bo 53% badanych chwali wprowadzenie edukacji zdrowotnej.
3: Co drugi.
0: 52,9% ma taki sam stosunek do edukacji obywatelskiej, co swoją drogą brzmi trochę jak taki polityczny...
3: Czym jest edukacja obywatelska?
0: Nie wiem, brzmi jak polityczny przedmiot. 49% uważa, że dobrym pomysłem było zmniejszenie liczby godzin nauczania religii.
3: Czyli co drugi.
0: Nadal, nie?
3: Jakby wciąż co drugi. W sensie, wiesz, 53% przy tej edukacji zdrowotnej to jest dokładnie procent, mam wrażenie, jaki ma aktualna władza, a nie ma ta poprzednia, i jakby to się tak będzie płynnie zmieniać, nie? Że jak zmieni się władza, to 53% będzie zadowolone z tego, że edukacja zdrowotna została wycofana.
0: Słuchaj, generalnie wracając do naszych liczb, to 66% Polaków uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.
3: 100% powinno uważać, ale...
0: Nie, bo wiesz co, jest taka grupa ludzi, która uważa, że ten pełny etat nauczyciela ograniczający się do 18 godzin tygodniowo to jest wszystko. A oni nie zdają sobie sprawy z tego, że nauczyciele dużą część swojej pracy zabierają do domu.
3: No tak, oczywiście, sprawdzanie tych wszystkich sprawdzianów, kartkówek, przygotowywanie się do prowadzenia zajęć. Skupa czasu.
0: No właśnie. No, a generalnie to stanowisko nauczyciela jest powszechniejsze wśród osób, które wychowują dzieci, niż wśród osób, które tego nie robią, bo te, które wychowują, to jest 71,8% respondentów. Więc... Tak ma się właśnie stosunek do edukacji w Polsce. Zdania są podzielone, aczkolwiek w takich kluczowych kwestiach raczej negatywne. Balu Brigada w utworze So Cold.

0: No i kolejny mamy temacik, już mój ostatni dzisiaj, i o kolejnych głupich ludziach będziemy rozmawiać.
1: Moje ulubione.
0: Tak jest, w Zgorzelcu. Prokuratura postawiła zarzuty kilku osobom podejrzanym o serię kradzieży o dość, nazwijmy to, nietypowym asortymencie.
1: Cóż to takiego?
0: Otóż, zaczniemy od samego początku historii, bo ona zaczyna się jeszcze w 2023 roku. Na stacji kolejowej w Węglińcu, gdzie zatrzymał się pociąg z ładunkiem wojskowym. Podejrzani mieli wykorzystać moment, gdy konwój był słabiej nadzorowany, zerwać plomby zabezpieczające wagony i dostać się do środka. Z jednego z kontenerów zabrali 4 skrzynie. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie do końca wiedzieli, co ukradli. Po otwarciu skrzyń i zorientowaniu się, że w posiadaniu mają 120 pocisków artyleryjskich...
1: O kurczę, grubo!
0: Porzucili je w pobliskim stawie. No. Wow. Natomiast to nie jest jedyny skok, który zrobiła ta grupa, bo równolegle ta sama ekipa miała zajmować się również bardziej przyziemnymi kradzieżami z innych wagonów tego samego typu transportów kolejowych. Łupem padły m.in. 54 urządzenia Thermomix

0: Tak chciałem.
1: Jakbyś do niej nie należał.
0: No w sumie to chyba nie należy jeszcze.
2: Nawet kiedy się zaczyna klasa średnia?
0: Nie pamiętam. Zależy, czy polska, czy europejska.
2: W sumie. Śledczy ustalili również, że część skradzionych rzeczy trafiła dalej do innych osób, które również usłyszały zarzuty paserstwa. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, a oskarżonym grożą kary sięgające nawet...
0: 5 lat!
2: Wyprowadziłem cię w pole, bo 10 lat więzienia. Za paserstwo jest dycha.
0: Okej, okay, no to będziemy pamiętać na przyszłość.
2: No, także ci, co kradną termomiksy, czasem chłopaki sobie stwierdzili, no idziemy kraść z pociągów. Co tam złe, co tam może być, termomiksy? No to se trafili na pociski artyleryjskie, które...
0: Będziemy kraść z pociągów, tego nikt nie sprawdza.
2: Ale wiesz, bo to jeszcze najzabawniejsze jest to, że to jest, że to był pociąg, który jechał prawdopodobnie, tak trzeba zakładać, na Ukrainę, tak? Który wiózł pociski artyleryjskie z Niemiec przez Polskę, no, na front.
0: No to jeszcze przy okazji pewien sabotaż mógł lecieć.
2: No nie, jeszcze powinny tam wlecieć za jakieś zarzuty za szpiegostwo na rzecz Rosji.
0: Jeszcze jakby się tym wszystkim sąd wojskowy zajął.
2: Może się zajmie.
0: Why? Jejku, ale to eskalowało. Ale to eskalowało. Niesamowite.
2: To prawda. A teraz byśmy sobie coś zagrali, tylko nie wiem i nie widzę co. Więc musisz mi powiedzieć, Piotrku Słowiku, co jest następne. A, Panika de Disco. No dobrze.
0: L.A. Devotee.
2: L.A. Devotee na naszej antenie.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Pink Floyd w utworze Time, a czas nam ucieka nieubłaganie, no bo to już będzie ostatnie nasze wejście nie tylko w tym sezonie GPS-a, ale również w GPS-ie jako całości. Moi drodzy, a co będzie tematem kończącym audycję? Pomyślelibyście sobie, może jakieś podsumowanie, może jakieś wspominki. Ha! Nie.
0: Będzie?
2: Zostaje... No dobra, niech będzie. Ale zanim, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego zrobiła firma Commodore. I to nie, nie jest włoska firma, żeby...
0: Commodore!
2: Żeby nie łączyć tutaj dwóch nazw różnych, nie wiem, segmentów, cokolwiek. Commodore Callback 8020. Jest to telefon opracowany przez firmę Commodore. I on jest na tyle unikalny, że w zasadzie to nie jest za bardzo unikalny, co po prostu nawiązuje do technologii w stylu retro. Chodzi tu o to, że jest to po prostu telefon, który uniemożliwia nam korzystanie z mediów społecznościowych.
0: Wow!
2: Jest on ograniczony do podstawowych funkcji telefonu, takich jak oczywiście dzwonienie, wysyłanie wiadomości. Ma wbudowane takie na przykład komunikatory jak WhatsApp, czy możemy na nim słuchać muzyki, oczywiście ma też aparat i w ogóle, ale właśnie nie ma tam tych najbardziej angażujących mediów społecznościowych. Nie zainstalujemy tam Facebooka, nie zainstalujemy tam Instagrama, nie zainstalujemy Xa, TikToka też. Więc to jest odpowiedź, myślę, firmy na to, że młode pokolenie ostatnimi czasy lubi sięgać właśnie do takiej starszej technologii, ograniczając się do tych najprostszych funkcji ze świadomości tego, jak działają one na ludzki mózg, plus do tego po prostu retro technologia im się podoba.
0: No, a więc właśnie im Tamagotchi, naprzeciw... to nie będą wiedzieli, co to.
2: Ej, a to było fajne akurat.
0: Dobra.
2: No, tak, zdaniem twórców, poza aplikacjami z tak zwanej czarnej listy, czyli tych, o których mówiliśmy, telefon obsługuje 99% aplikacji Androida, więc mapy, muzyka, jakiś Uber czy Bolt też tam działają, aparat gry, podcasty działają. Nie ma właśnie tych takich najbardziej wpływające na aktywność, nie wiem jak to powiedzieć, mentalną, cokolwiek. No w każdym razie media społecznościowe są niedostępne. I tak, co by tutaj jeszcze dodać o tym, jak ten telefon wygląda, bo dosłownie on swoim designem nawiązuje do takich starych telefonów. Mm-hmm. Jest to dosłownie telefon z klapką.
0: Pamiętam mój ostatni telefon z klapką, moja babcia miała takie, oczywiście za dzieciaka, no bo wtedy były telefony z klapką, moja babcia miała taką tendencję, że nie sprawdzała kieszeni, jak coś rzucała do prania, no i nie sprawdziła, że w spodniach jest mój telefon i go wyprała. Tak skończył mój ostatni telefon z klapką, bardzo go lubiłem, był taki, był biało-niebieski.
2: Ja kiedyś to samo zrobiłem, ale ze słuchawkami, więc nie aż tak źle jak w twoim przypadku. Commodore Callback 8020 będzie kosztował podobno według serwisu Dexerto $499.
0: 2000 zł.
2: Dużo, nie? No słuchaj, to jest tak naprawdę smartfon w nieco innych ciuchach, który ma zablokowane social media.
0: I z klawiaturą.
2: I z klawiaturą, tak. No bo obsługuje wszystko. To jest telefon, który ma po prostu działać tak, jak sobie tego wyobraża współczesny użytkownik, że ma mapy przed sobie, ma jakiegoś Ubera, może sobie muzyki posłuchać, może sparować jakieś słuchawki bezprzewodowe prawdopodobnie. Tylko po prostu mówię, nie ma tych mediów społecznościowych.
0: Okej, okay, tylko to już na przykład zamiast wydawać 2000 zł.
2: No to jest jednak sporo.
0: Nie lepiej byłoby spróbować poćwiczyć wolną wolę i silną wolę i po prostu usunąć te wszystkie aplikacje ze swojego telefonu i postarać się ich nie instalować z powrotem.
2: I to jest ta trudniejsza opcja, do której zachęcam.
0: Tak, jest zdecydowanie trudniejsza.
2: Bo tak jak mówisz, to jest
0: można wydać dwa koła, nie? Ale...
2: Tak, to jest przy okazji ćwiczenie siły woli.
0: Ale można też nie.
2: Można też nie. Można zostać przy tym, co się ma. No, więc z tą myślą was zostawimy. Dbajcie o siebie. Jest bardzo gorąco. Pijcie dużo wody i... No, nie przebywajcie na tym słońcu. Jejku, ile nam minęło czasu przy tych GPS-ach?
0: Powiem ci tak. 3 sezony.
2: I to nie tylko GPS-ach, bo jeszcze przed GPS-em byliśmy z wami w ramach Nowinek Su przecież.
0: Tak, było tam trochę tego. Natomiast w ramach samego GPS-a 3 sezony. Pierwsze 23 wydania, drugi 40.
2: Wow.
0: Dzisiaj zamykamy się na 39 wydaniu, czyli łącznie 142 wydania audycji GPS.
3: Ja chcę tylko wtrącić, że 39 to najlepsza liczba do kończenia. Adam Małysz kończył karierę, jak miał 39 zwycięstw i tak samo Kamil Stoch.
2: Ile lat ma Robert Kubica?
0: Nie kończ mu kariery jeszcze, chłopie. No, my też kariery pewnie...
2: 41, jeszcze. Dobra, on już przeszedł przez te granice.
0: Dobrze.
2: Jemu to nie grozi.
0: My wam naprawdę bardzo pięknie dziękujemy w, my jako redakcja audycji GPS. Chcieliśmy podziękować całemu Radio Nowinki i całej redakcji Radio Nowinki. Przede wszystkim oczywiście Tomek, Michał, wielkie serce dla was.
2: Tak, Michał w ogóle do nas napisał w trakcie audycji z podziękowaniami za nasz wkład w funkcjonowanie radia. Pozdrawiamy
0: serduszko. Dziękujemy wszystkim, którzy brali tutaj czynny udział, wszystkim gościom, którzy w trakcie dni otwartych uczestniczyli w ramach audycji GPS. Wszystkim naszym dodatkowym prowadzącym, gdzie oczywiście Piotrkowi, którego już dzisiaj słyszeliście, ale również Franek Gebauer, który bodaj dwa czy trzy wydania również poprowadził. Wielkie dzięki, bo bez was by się to pewnie nie udało.
2: Jak najbardziej. No, z mojej strony dodam tylko tyle, że jesteśmy po prostu wdzięczni, że nas słuchaliście. Dziękujemy za te wszystkie wiadomości, czy na naszym live czacie, czy na mediach społecznościowych. Dziękujemy za wsparcie, za pomysły, za piosenki, które też nam podsyłaliście, bo to też nam nieziemsko ułatwiało pracę. Czasami po prostu znaleźć piosenkę to było też wyzwanie.
0: No to co, ostatni raz.
2: Albert Pusa.
0: Jakub Green realizował nas niezastąpiony Słowik Piotr.
2: Gościnnie jeszcze Piotr Wojtaszczyk.
3: Papa.
2: A teraz perfekt, chcemy być sobą, a później, jak zawsze, Szusza będzie w Ilarie, więc zostajcie z nami jeszcze chwilę.
0: Dzięki, na razie, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne filmy. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

rzekł wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać warto.

oczach gwiazd. Wciąż rzeka ciemność zmieni w blask. Da nam siłę spełnić.

Whoa.